0: mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre, nie. Nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę tak kierzyć, a dobre.
0: Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobre. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę.

0: mogę, nie, nie mogę dobrać, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę dobrać, nie. Nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Mogę dobrać. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę, to kiedyś trzeba dobrać.
2: Sutrin, Smitku Pavlov.